I to wsadzę nie niewaczy. That is it for tonight. Ja tu budu z wami zaltra wieczór. I will be back with you tomorrow. Widzisz o mnie w waszym dzień. Aż to czasu. Ja was zeleniak na dobranicz.